0: Team Radio. Vieni e gotovo, ljubiću te. Team Radio. Radi tvoju maramu šarenu, leke za moju dušu ranjenu. Team Radio. 97,4 MHz. MHz.
1: Team Radio.